dajcie. Kobieta pieniel. Obiatuju dajcie. Kobieta pieniel. Kobieta pieniel.

0: Mediami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok. Radio Racja. Telebaczenie Podlasia. Kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszam.
1: Это была реклама.

0: Uniwersyteckim, Przyrodoznawczym Centrum imienia profesora Andrzeja Myrchy u Białostoku. Na wystawie przedstawiony jest praca udzielnika u majsterklasa u Czornaje i Białaje, jakie natchnili się eksponatami z kolekcji Uniwersyteckiego Przyrodoznawczego Centrum. Wystawa po 9 kastrycznika pracuje u Biologicznym Fakultecie Uniwersytetu u Białostoku po ulicy Ciołkowskiego.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляж.

Da informacja pra Baltyjskiej Mora i to jest to znachodzica niedaloka od jego jeszcze wiernusia, ale ciepier już czas skazać, kto nie powinien kupaca u mory. U mory nie lecha kupaca ludziom z chorobami serca, powyższanym ciskam, odkrytymi ranami, alergiej na salonu i wadu, ostrymi infekcjami, a tak sama ustanie alkoholnego apianienia, albo przy zabaronie z pasylalnika. Uczora, zdaje się, gawarył ja wam ab tym, kto nie może loteć na samolocie. I pohledzicie, mnoha z tych zabaron pautarajeca. Także to ab tym trzeba tak samo pamiętać. Osobliwe to jest jedno z apośnich, że pamiętajcie, kali chocaca wam wypić niejki alkohol, nie idziecie kupaca, nie tylko mora, u basenci, u reczku, tak sama nie powinny by wy uwachodzić. Kanczajca heta, wielmi tragiczna czasta. No cóż, alkoholność poruszaje koordynację i paszeraje sasudy. Choroby serca, chłodna wada może wyklikać spazm sasudał albo przystup. Odkryte rany i oś ryzyka zanieści niebezpieczną infekcję. Pamiętajcie, wada odkryta ja. I wsio u joj może znachodzić się. Kali u kałości w ostrej infekcji i temperatura, organizm osłablany, wada pogorszyć może hety stan. No i zrozumiała, pamiętajcie, kali jedziecie z dziećmi, kap naglądać za nimi. Jany nie umieją cianić niebia śpieku i mogą dowieści do wielkiej tragedii. Iż to ważne je, pamiętajcie tak samo ab tym, kap nikoli nie kupaca, kali wada ją zakryty. Może być heta za wielkich chwalał i sztormał, z zabrudnej wady ci ćwiczenia i tady nad plażam budzie czerwony ściach. Pamiętajcie, kali czerwony ściach, nikoli nie uwachodźcie u wadu, u niejakuj wadu. Zreszty, najlepszy kupajcie się tam, gdzie jość ratowniki. Nawet kali zdaryca sztości niespodziewane je, jany wam uchetują chwilinu mohuć da pamachczy. Także to samo je ważne je. Bądźcie ciarożnymi i dumajcie. Dumajcie nad wadoj, dumajcie za usiody, bo heta człowieku nie powinna pieraszkadzać.

0: Saturacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Aleś Dubowiec, raz pabioł, ab tym, jaki ja padziei związany ja z sioniaśnim dniom, a przypomniu, że to sionia 13 żniwnia, czaćwier, ale ja chaczu nawiązać do tego, że to budził sobotu. Pamiętajcie, że to sobotu świata, wielkie świata katolickiego kościoła, a u Polsce do tego jeszcze i gromadzieńska je świata, dzierżawna je świata. Tak, to świadkować trzeba. Za chwilinu skażu wam, jako je na dworie pradwaczwa je cena hety dzień, ale jeszcze adna zaściaroha dla tych, jak ja żywuć u Polszczy. Pamiętajcie, że to u najbliżejszą sobotu usie amal magaziny budą zakrytymi. I kali ktoś ci nie na wostraj diecie, niechaj padumaje użą piatnicu, szto budzie jeści. Pamiętajcie, sobota i niedziela budą dniami wolnymi. A jaki heta budzie dzień? I tak u Białorusi czekaje caż, to budzie heta umierana ciopla je na dwór, jest temperatura i dniom kala 22-23 gradusał. A u Polszczy jasna i mała woblaczna, temperatura maksimum dniom będzie składać plus 26-28 gradusał. W wieczara machczyma je powieliczenie w oblaczności.

0: koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.
1: Это была реклама.

Janowicza było esse napisane na polskiej mowie Białoruś, Białoruś, Białoruś, Białoruś. I ono pokazało się u 1987 godzie. I wyklikała wielką polemikę tak wśród Białorusów, jak i Polaków, jak i ja, zdaje się, u pierwszyniu pobaczyli taki podchod do sprawy białoruskiej i sprawy białorusko-polskich odnosinał. Tak że bez sumniewu Sokrat Janowicz to wielmi ważna postać u życi białoruskiego naroda, czy nie tylko literatury, nas wszystkich tu na Podlaszy, na Białostoczynie, i on tak samo był kandydatem u Senat u tychże pierwszych demokratycznych wyborach. Na żal senatorem nie stał, ale zdobył dowoli wielką kolkość głosów i tak samo był pierwszym starszynioju białoruskiej partii, Białoruska Demokratyczna Objednania Partii, jedynej partii białoruskiej u poślawojennej Polszczy. Ale to tylko pra samego Sokrata Janowicza, a ja wybrał dla was taki ja... no, charakterny, a może najbardziej charakterny, a sakraciki, bo tak nazywali się te krótkie formy Sokrata Janowicza, a ja może krychu z innych opowiadaniał, tak samo padrychtował wam siądnia jego twory i duma już to, tak jak skazał u drugiej, u pierwszej połowie drugiej godziny, paczniem tak zwany naszyja wieczorowy, a czytanni, bo heta użo kali drugi raz, tak możemy nazwać.

Podlaskim Województwem i subsydiami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.

4 chwiliny zostaje do połowy na 9 wieczora u Polski i połowy na 10 u Białorusi. Kiedy znajdziemy czas, to może jeszcze u trzeciej godzinie niejka je kryszku krótsze opowiadanie Sokrata Janowicza wam przeczytaju. A u nas jeszcze ciepier jedna pieśnia, a po tym programa Miejsca dla Presy.